0: wase uthatha uthurandi wayo idlalela wasufika uwina 5000.
1: Yebo baba, u 6000 ngafika.
0: 6000.
1: Yebo. Mhm. Bekubo 6000 ngangithomba ngithola inamba embili ne bonus kwaphuma u 6000 ngothurandi.
0: Ngishayele nezandla udlale ngo